Większość utworów bluesowych, które mają w swoim przesłaniu nawiązanie do snu, czy też do nocnych przeżyć, no wiąże się z bardzo popularnymi wśród autorów tej muzyki tematami, związanymi z problemami między wykonawcą a jego drugą połową. No i czasami nie warto pogrążać się we śnie, czasami lepiej spać z jednym okiem otwartym. Sleeping with one eye open. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Tytuł kolejnego nagrania jest, wydaje się, wręcz idealny do tematu tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa, bo brzmi on Sleeping with the Blues. To nagranie pochodzi z takiego ogromnego skarbca, którym dysponuje Bob Corritori i od pewnego czasu ujawnia część tych zasobów na płytach. Ta płyta nosi tytuł Spider in My Stew i jest sygnowana przez Boba Corritori and Friends. A jednym z tych przyjaciół Boba Corritori jest także John Rawls, który zaśpiewa Sleeping with the Blues.

Let me tell you about it right now. No i mamy wreszcie utwór, który jest bardzo osadzony w takiej sennej realności, ale nie wprost mówi o tym, czy mamy do czynienia ze snami, czy z marzeniami, bo nosi on tytuł Sweet Dreams. A ponieważ nie ma tekstu, to każdy może sobie interpretować tak, jak sobie zażyczy. Gra Roy Buchanan.

No i na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, poświęconego snom i nocnym marzeniom, będzie kołysanka. Kołysanka, którą zaśpiewa Beth Hart w towarzystwie Joe Bonamassa. Beth mówi tutaj w tekście tego utworu, że do snu kołyszą ją szumiące liście. Lullaby of the Leaves. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

znany bardziej jako Pinto Perkins. 7 lipca 2008 roku Pinto Perkins skończył 95 lat. I wyobraźcie sobie, dziewczęta i chłopcy, że kilka miesięcy wcześniej był w studiu i nagrał zupełnie przyzwoitą nową płytę. A na tej płycie znalazł się na przykład taki właśnie numerek, w którym Pinto Perkins gra na fortepianie, a na gitarze gra trzy razy od niego młodszy Eric Salinas.

Arkansas, no ale największe swoje sukcesy i ogólny rozwój bluesowy miał w Chicago. Tak jak większość artystów bluesowych, którzy z nad Mississippi właśnie do Chicago się przenosili. Grywał z Earlem Hookerem, bywał również gościem w studiu Sama Phillipsa w Memphis w Tennessee, ale najistotniejszy rozdział w jego karierze to był okres współpracy z Muddym Watersem. Kiedy Otis Penn opuścił zespół Muddego, wtedy Perkins zajął miejsce klawiszowca w tej zacnej orkiestrze, no i przez dziesięciolecia był jego podporą. Znowu, muszę tak powiedzieć, od dziesięcioleci Pinto Perkins jest w zasadzie solistą. Siada przy fortepianie, gra i śpiewa, a do niego dołączają liczni, słynni i zazwyczaj dużo młodsi artyści. Mieszka stale w Teksasie, a koncertuje bardzo często, a przede wszystkim nagrywa. W 2008 roku nagrał piękną płytkę zatytułowaną Pinto Perkins and Friends, z której już słuchaliśmy Got My Mojo Working z udziałem Erika Sardinasa. No a teraz będą dwa nagrania. Pierwsze to wiązanka dwóch starych bluesów How Long Blues i Comeback Baby, w których to nagraniach Pintopowi towarzyszyć będzie wokalistka Nora Jean Brousseau, znana nam bluesfanom polskim z festiwalu Rawa Blues, i jeszcze do tego na gitarce przygrywać będzie Eric Clapton. A drugie nagranie to słynny Anna Lee Blues, w którym Pintopowi Perkinsowi na gitarze i wokalnie towarzyszyć będzie Jimmy Vaughan.

Na niedługą chwilkę, bo na jakieś dwie minuty pozostańmy jeszcze przy Johnnym Johnsonie i posłuchajmy, jak na swoje 80. urodziny w 2004 roku nagrał razem z grupą Aerosmith słynne Shame, Shame, Shame.

That's not funny when you get old and blind. That's not funny.

Ahora

Rough and Rowdy Ways, pierwszy od 8 lat w pełni autorski album Boba Dylana, wywołał wśród fanów tego twórcy, a także wśród fanów prawdziwej, żywej muzyki, ogromne poruszenie. Bo też jest to płyta, świadomie używam tego superlatywu, wspaniała. Ma wszystkie atuty wielkiego dzieła, oczywiście dla tych, którzy mają swoje odbiorniczki nastawione na takie częstotliwości. Wielkiego dzieła, czyli jedności muzyki i przekazu tekstowego. Dodatkowo jeszcze godny bardzo jest podkreślenia, moim zdaniem, niezwykły fenomen głosu Dylana, który to głos nabiera głębi i potęguje tylko jeszcze emocjonalne wrażenia, jakie niesie z sobą jego przekaz muzyczny. Co do tekstów, nie podejmuje się żadnej analizy i czekam z utęsknieniem, kiedy Filip Łobodziński zajmie się tłumaczeniem tego przekazu. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to jest dla mnie kwintesencja tego, czym powinna być wierność gatunkowi, która to wierność gatunkowi polega na tym, że artysta korzysta ze wszystkich możliwych elementów muzyki, którą nasiąkał, kiedy był młody i którą teraz potrafi przetransponować w sposób nowoczesny, ale z pełnym zachowaniem.

wyrażaniem szacunku dla tej muzycznej tradycji. I to się Dylanowi udaje. Niewątpliwie też jest to zasługa bliskiego współpracownika Dylana, czyli Charlie'ego Sextona, którego, jak wynika z licznych wypowiedzi, Bob Dylan uważa za jednego z najważniejszych współpracowników, jeśli chodzi o brzmienie jego współczesnych nagrań i koncertu. Ten utwór, który przed chwilą przedstawiłem, nosi tytuł Crossing the Rubicon. No a teraz coś dla tych, którzy jeszcze być może nie wierzą, że Bob Dylan jest artystą, który godny jest tytułu patrona bielszego odcienia bluesa. Goodbye, Jimmy Reed, Bob Dylan.

Bob Dylan z albumu Rough and Rowdy Ways. Mam teraz takie przesłanie do wszystkich, którzy rozumieją, czym jest współczesna muzyka, że jeżeli artysta ma świadomość, skąd pochodzi współczesna muzyka, to może się porozumieć tym językiem ze wszystkimi, którzy czują bluesa. Ale to czucie bluesa oczywiście stawiam w cudzysłowie. Chodzi mi o pewną znajomość podstaw, które sprawiają, że muzyka zawierająca pewne stare struktury może się stać atrakcyjna dla współczesnego młodego człowieka. I teraz chciałbym Państwu udowodnić, że do jednej muzycznej rodziny zaliczyć możemy Boba Dylana i wykonawców spod znaku polskiego popu i hip-hopu.

Jedna noc to tytuł tego nagrania. Jego autorem, producentem i praktycznie głównym wykonawcą jest Robert Cichy, którego nowa płyta zatytułowana Dirty Sun ukazała się w czerwcu 2020 roku. W 2019 roku miałem tę okazję, żeby wręczyć Robertowi dwa Fryderyki za jego poprzednią płytę zatytułowaną Smack, płytę, która w kategorii takiej około bluesowej okazała się najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia członków Akademii Fonograficznej Polskiej. Druga płyta Roberta, Dirty Sun, zawiera 11 piosenek. Spośród nich wybrałem na udowodnienie tej tezy, że do jednej muzycznej rodziny należą Bob Dylan i zdolni młodzi spod znaku polskiego popu i hip-hopu, wybrałem utwór Jedna noc, w którym Robertowi Cichemu towarzyszy wokalnie Mrozu, który przecież wyrósł z polskiego hip-hopu, ale przez lata swojej działalności na scenie stał się wyrazicielem tradycji muzycznej zrozumiałej dla współczesnych odbiorców i to tych nawet nastoletnich. Słuchaliśmy Mrozu w duecie z Robertem Cichym, a teraz posłuchajmy jego solowego nagrania. I będzie to utwór wywodzący się z wydanej w 2019 roku płyty zatytułowanej Aura.

Zapnij pas, Mrozu z albumu Aura. Niejako z tej samej rodziny wywodzi się także Bartek Grzanek, który kiedyś był postrzegany jako artysta muzyki czysto popularnej, no a teraz coraz bardziej zbliża się do środowiska bliskiego uszom słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Bartek Grzanek przygotowuje swój nowy album i zupełnie niespodziewanie zgodził się, żebyśmy posłuchali jednej z piosenek, która już prawie jest gotowa. Nosi ona tytuł Obiecywałem.

Obiecywałem świeżutkie, choć jeszcze przed masteringiem, nagranie Bartka Grzanka i jego trio. Bartek gitara i śpiew, Mirek Wiśniewski gitara basowa i Przemek Kuczyński perkusja. W tym składzie Bartek pracuje nad pełnym repertuarem długiej płyty, która ukaże się, no mam nadzieję, niebawem i będziemy, jak sądzę, śledzić postępy w jej przygotowywaniu. W tym wydaniu Pierwszego Cienia Bluesa sporo o polskich płytach, polskich nowościach z naszego kręgu zainteresowania. I to czerwiec 2020 roku okazuje się być bogatym w premiery interesujące słuchaczy Pierwszego Cienia Bluesa. Taką premierą jest dwupłytowy album zatytułowany Wolność –

albumie dwupłytowym o wspólnym tytule Wolność. Album ten firmuje Michał Gier-Giercuszkiewicz. Otóż Gier jest tutaj bohaterem wielostronnym, no bo nie tylko jest perkusistą, ale także jak gdyby przewodnikiem po historii śląskiego szlaku bluesa. Opieką producencką i wyborem nagrań, opracowaniem całości zajął się przyjaciel Giera, Leszek Winder. Do niego dołączyli wspaniali śląscy muzycy, którzy dołożyli 11 własnych nagrań. No i wreszcie są też nagrania pozbierane z przeszłości, tak jak chociażby to, które przed chwileczką Państwu zaprezentowaliśmy. Te dwie płyty to płyta Dzisiaj, o której za chwileczkę, i Wczoraj, z której właśnie pochodzi to nagranie z Kyksem. Ta płyta zawiera różne ciekawostki historyczne, jak na przykład Polowanie na leśniczego. To nagranie zespołu Kwadrat, w którym grywał Michał Giercuszkiewicz, a zarejestrowane w 1981 roku na dwóch mikrofonach i magnetofonie szpulowym podczas roku na wyspie we Wrocławiu. Są tu także wcześniej niepublikowane nagrania Giera z Dżemem. Jest także fragment koncertów z 2019 roku z Leśniczówki w Chorzowie. To płyta Wczoraj, a płyta Dzisiaj to dedykowane, jak to się teraz ładnie mówi, Gierowi nagrania współczesne jego muzycznych przyjaciół, do których zaliczają się Józef Skrzek, Michał Kielak, Krzysiek Głuch, Bronek Duży, Andrzej Rusek, Apostolis Antimos, Jorgos Kolias, Mirek Rzepa, czy wreszcie cała śląska grupa bluesowa. Z tego zestawu 11 dzisiejszych nagrań zrealizowanych dla Michała Giercuszkiewicza wybrałem nagranie Grzesia Kapołki, zatytułowane prosto i jednoznacznie Friendship.

Jeszcze jedna krajowa czerwcowa nowość płytowa to stary, nowy album Wojtka Wagleskiego zatytułowany Wagleski gra żonie. 30 lat temu zmajstrowaliśmy z Wojtkiem oryginał tej płyty, a w 2020 roku Wojtek postanowił ponownie zabrać się za ten materiał, ale w zupełnie odmienionych aranżacjach z udziałem współczesnych przyjaciół. To znowu dwupłytowy album, jak z tego wynika, który jest już dostępny na rynku, a ja chciałbym zachęcić Państwa do posłuchania premierowego wykonania części materiału z tej płyty. Będzie to transmisja na żywo, wprost z Wilanowskiej Kuźni Kulturalnej. Ta transmisja będzie miała miejsce w piątek, 26 czerwca, o godzinie 19. Proszę nastawić teraz uszka, bo transmisja będzie za pośrednictwem internetu, a konkretnie strony internetowej Radia w Budowie, czyli Radia Nowy Świat. Przez półtorej godziny będziemy transmitować wszystko to, co wydarzy się w Kuźni Kulturalnej w Wilanowie. www.nowyswiat.online www.nowyswiat.online 19-26 dzień czerwca. Proszę nas słuchać na żywo. Będzie to powtórzenie części premierowych nagrań Wojtka Wagleskiego z dwupłytowego albumu Wagleski gra żonie. Przypomnę mój ulubiony fragmencik tej płyty sprzed 30 lat. To nic złego.

A teraz od tych nowości krajowych przejdźmy do nowości zagranicznych. Ale zanim nowość zabrzmi, niech zabrzmi to, co zainspirowało współczesnych artystów do nagrania nowej wersji.

Southern Child, jedno z mniej znanych nagrań Little Richarda, wywodzące się z 1972 roku. A oto jak brzmi wersja 2020 roku w wykonaniu Blackberry Smoke.

Blackberry Smoke, Southern Child. To i pięć innych nagrań znalazło się na wydanej w czerwcu 2020 roku epce zatytułowanej Live from Capricorn Sound Studios. Tymi nagraniami Blackberry Smoke chcą powrócić i do brzmienia charakterystycznego dla tego miejsca, no i do wielkiej tradycji, jaka wywodzi się z Macon, Georgia, gdzie to studio się znajduje. Capricorn Sound Studios były tym miejscem, w którym powstawały fantastyczne nagrania zespołów spod flagi Southern Rocka, takich jak oczywiście The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band czy Wet Willie. Od 40 lat to studio stało troszkę tak na oboczu i żaden z wielkich tego nagraniowego świata tam nie próbował realizować swoich współczesnych nagrań. Jako pierwsi właśnie Blackberry Smoke weszli tam i nagrali, jak mówią, na żywo 6 nagrań. Wśród nich właśnie i to z repertuaru Little Richarda, Southern Child. No a poza tym, tak jak już mówiłem, z dorobku The Marshall Tucker Band Take the Highway, 2 numery z katalogu Wet Willie, czyli Keep on Smiling i Grits and Groceries, no i także wreszcie 2 numery z repertuaru The Allman Brothers Band, które za chwileczkę Państwo ku naszej wspólnej radości usłyszą. Blackberry Smoke w 2 nagraniach, Midnight Rider i Revival.

przez Radio Baobab mówił do słuchaczy Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze powrót do imienia i nazwiska Charlie Sexton, o którym to imieniu i nazwisku tak dobrze wyraża się Bob Dylan i o czym mówiłem na początku tej audycji. Przypomniał mi się świetny numer, w którego nagraniu brał udział Charlie Sexton w dosyć zamierzchłej przeszłości. W 1992 roku wspólnie z grupą Archangels, czyli z Tomem Shannonem, Doylem Bramhallem II i Chrisem Laytonem, nagrali płytę Archangels. No i właśnie na zakończenie dzisiejszej audycji z tego albumu przypominam Too Many Ways to Fall. Archangels.

Dying Sweet to wiekopomne dzieło grupy Colosseum. Chyba najznakomitszy fragment działalności tego zespołu. To coś, co dla mnie było i nadal jest kwintesencją muzyki fusion. Chociaż to fusion to jest tak wieloznaczne, że każdy może stosować to określenie na okoliczność swoich muzycznych upodobań. Moje fusion to połączenie rocka, bluesa, jazzu i generalnie rzecz biorąc takiej swobody w wyrażaniu emocji poprzez muzykę. I w tym widzę właśnie siłę The Valentine Suite i siłę grupy Colosseum. To będą trzy fragmenty The Valentine Suite. Theme 1, January's Search, Theme 2, February's Valentine i Theme 3, The Grass is Always Greener.

Poza tym, że uczestniczyły, a niektóre z nich uczestniczą od czasu do czasu w działaniach Rumful of Blues, także rozwijały własną działalność. No i tę dwunastkę otworzy trębacz Al Bazile, który niemal od początku uczestniczył w działaniach Rumful of Blues. Wtedy też poznał Duke'a Robillarda, który jest też znaczącą postacią w historii Rumful of Blues i do którego jeszcze dojdziemy. A Al Bazile, trębacz z Rhode Island, ma w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ja wybrałem album z 2009 roku, który nosił tytuł Soul Blues 7 i rozpoczynał ten album utwór zatytułowany House Key Blues, Al Bazile.

wokalistka Didi Bastos. Ale to jest nowa postać, więc nią nie zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Ale Hen Hen w przeszłości, na początku lat 80., dłuższą chwilę jako wokalistka Roomful of Blues spędziła Lou Ann Barton, zasłużona teksańska wykonawczyni okołobluesowych pieśni, bliska znajoma i przyjaciółka Stevie'ego Ray Vaughana i właśnie z 1979 roku, przypomnę teraz ich wspólne nagranie jej największego przeboju zatytułowanego Sugar Coated Love.

Ułożyłem tę dwunastkę, która może się poszczycić członkostwem w zespole Room Full of Blues według alfabetu. Był Al Basile, była Lou Ann Burton, no a teraz będzie na C, czyli C. Al Copley, pianista specjalizujący się głównie w graniu boogie, zresztą chyba parokrotnie nawet występował w Polsce na festiwalach boogie, nie tylko, a

Ja chciałbym przypomnieć jego krótki związek z zespołem The Fabulous Thunderbirds. To był 1997 rok, kiedy to nagrali wspólny album zatytułowany Good Understanding, a na nim znalazł się utwór Bad, Bad Whiskey.

jednym z najbardziej zasłużonych, no i takich nawiązujących do znakomitych tradycji grania swingowego jeszcze sprzed II wojny światowej, takim zawodnikiem był niejaki Porky Cohen, puzonista, który mógł się szczycić tym, że grywał z najsłynniejszymi orkiestrami swingowymi tej najbardziej swingowej ery swingu. Porky Cohen nagrał też własny album w 1996 roku, zresztą z dużą pomocą innych kolegów zespołu Room Full of Blues. Ten album nosił tytuł Rhythm and Bones, a my posłuchamy własnej kompozycji Porkiego Cohena zatytułowanej Porky's Blues.

Krótko, bo niecałe 12 miesięcy w 1984 roku rolę wokalisty i harmonikarza w zespole spełniał Keith Dunn, doskonale znany polskiej publiczności, bo ponieważ na stałe mieszka w Holandii, bywał częstym gościem na różnych polskich imprezach. Keith Dunn zagra solo na harmonijce i zaśpiewa własną kompozycję zatytułowaną Strange Things Are Happening. Ooh, strange things are happening.

jednym chyba z najsłynniejszych uczestników przygody zatytułowanej Room Full of Blues był i jest nadal, no bo działa oczywiście jako solista, fantastyczny gitarzysta Ronnie Earl. I oto on ze swoimi The Broadcasters w utworze dedykowanym legendzie bluesa, czyli Magic Samowi. Blues for Magic Sam. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Przez 4 lata, w latach 83-87, pianistą i organistą zespołu był Ron Levy. To postać znacząca nie tylko dla Room Full of Blues, ale dla całego środowiska około bluesowego w Ameryce, bo był nie tylko pianistą i organistą, ale także produkował nagrania innych wykonawców. A my usłyszymy Rona Levy'ego z jego zespołem Wild Kingdom w utworze Chilling Out, a do nagrania tego Ron Levy zaprosił niezapomnianego Alberta Collinsa.

Sugar Ray Norcia. To wokalista, który spędził 8 lat z zespołem Roomful of Blues, ale ma oczywiście w własnym dorobku też nagrania pod firmą Sugar Ray. Najczęściej zresztą jako Sugar Ray and the Blue Tones. I oto z ich albumu Too Far From the Bar z 2020 roku usłyszymy pieśń I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray and the Blue Tones.

Greg Piccolo, saksofonista tenorowy, od czasu do czasu też udzielający się wokalnie. Spędził z zespołem kilkadziesięcioleci, ale niezależnie od tego, od czasu do czasu na boczku nagrywał własne płyty. Oto album Heavy Juice z 1990 roku i Greg Piccolo zagra wspólnie z kolegami Bolo Blues.

Docieramy już do dziesiątej postaci związanej z Room Full of Blues, wspomnianego już Duke'a Robillarda, który do dziś korzysta z współpracy z byłymi lub aktualnymi członkami Room Full of Blues wtedy, kiedy zachodzi potrzeba studyjna czy też estradowa. Duke Robillard przypomni się nam z albumu Lowdown and Tore Up, wydanego w 2011 roku, i będzie to słodki, kołyszący blues After Hours.

No i kończy nam się powoli alfabet, docieramy do litery S. Curtis Salgado był wokalistą w latach 1984-86, oczywiście wokalistą zespołu Room Full of Blues. No ale przede wszystkim jest chyba jednak kojarzony jako solista wnoszący znaczący wkład do rozwoju soul bluesa. Curtis Salgado przypomni się nam w nagraniu zatytułowanym 20 Years of B.B. King.

I na koniec lekkie odstępstwo od tej zasady, że prezentuję tutaj wykonawców, którzy byli żywymi i uznanymi członkami Room Full of Blues, ale pomyślałem sobie, że na zamknięcie tej prezentacji powrócimy do takiego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w 1984 roku w słynnym Carnegie Hall w Nowym Jorku, kiedy to Stevie Ray Vaughan ze swoim zespołem Double Trouble wystąpił tam i ten cały koncert został nagrany. A Stevie'emu i zespołowi Double Trouble towarzyszyli muzycy z Roomful of Blues. Dodatkowo jeszcze atrakcją tego utworu jest udział wokalistki Angeli Strelli. COD, Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Angela Strelli i sekcja dęta Roomful of Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

kolejności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst: patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: jest płytka Clarence'a Gateman Browna, która się w 2004 roku ukazała. I ona była takim zwiastunem tych możliwości technicznych.
1: Clarence... W 2004 zwiastun?
0: No tak, bo to chcę do tego dojść. W 2004 pokazał się taki wzbogacony, oryginalny album, który ukazał się oryginalnie w 73 roku, czyli jeszcze 30 lat wcześniej. Brownowi towarzyszył wtedy zespół Kent Heat, a w kilka miesięcy po nagraniu tego miksu, czyli Brown z Kent Heat, dograno do tego sekcję dętą Memphis Horns, a dopiero kilkanaście lat później z orkiestrę smyczkową francuską.
1: Dlaczego francuską?
0: Bo no, to jest też taka dosyć typowa dla tego środowiska, dobrze o tym wiesz, sprawa, że Francuzi mają bardzo mocny taki ośrodek bluesowy związany z Dixie Frog na przykład,
1: tak,
0: ale okazuje się, że nie tylko. Jest również taka filia Uniwersalu, która się nazywa Maison de Blues i tam są ludzie, którzy lubią bawić się takimi różnymi starociami, wyciągać je albo wręcz
1: kreować
0: nowe zjawiska, które w Ameryce nie są w stanie się przebić. Więc ci Francuzi doprowadzili do tego, że z takiej dosyć prostej, czystej, siermiężnej estetyki Clarence'a z Kent Heat powstało coś tak bogatego, jak ten utwór instrumentalny, który przed chwileczką nadaliśmy, tytuł Gates on the Heat. I tam słyszeliśmy, tak jak mówiłem, Clarence'a, Kent Heat, Memphis Horns, dogranych później jako sekcję dętą i jeszcze potem sekcję francuskie instrumentów smyczki. Jeszcze raz, a w zasadzie dwa razy Clarence Gatemouth, Kent Heat i takie będą polityczne numery. To też nietypowe chyba dla bluesa.
1: Nie
0: bo jeden,
1: boisz się?
0: Nie, bo jeden będzie o Nixonie, tytuł Please Mr. Tak. Nixon, a drugi też w zasadzie pozytywny, bo liczu tego konfliktu, jaki sobie narobiliśmy z Amerykanami, Dallas got the blues.

0: każe ograniczenia. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że dostałem płytę artysty, którego nie znałem i właśnie nadal mało znam, mimo że bardzo mi się podobała jego płyta studyjna.
1: Znaczy nie kupiłeś sobie tej płyty?
0: Dostałem, bo ją zapłaciłem i mi przysłali.
1: Rozumiem, no właśnie, no chciałem uszczegółowić.
0: Tak, oczywiście. I ta płyta studyjna doczekała się dobrych recenzji, łącznie z moją, kiedy jeszcze w świętej pamięci maniaku niedzielnym pociemku właściwie ją prezentowałem, to były bardzo pozytywne reakcje maniaków bluesowych nocnych. No i teraz jest nowa płyta tego pana, Nick Moss and the Flippers, przepraszam, Flip Tops, która jest płytą na żywo. Ja mam taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do płyt koncertowych. Najbardziej nie lubię, to mówię za siebie absolutnie, takich, kiedy artysta w jakimś klubie eksploatuje swoje numery studyjne w ten sposób, że one muszą być bardzo długie, bo tak wypada. A wypełnienie formuły już nie 3-4-minutowej, tylko 10, wymaga umiejętności inwencji, przyznasz.
1: No tak, a poza tym są różne typy artystów, czy wręcz różne typy ekip, które niektóre po prostu na żywo lepiej wypadają i są wręcz takie przykłady historyczne, że płyty ich koncertowe są płytami atrakcyjniejszymi niż... No, a takim zupełnie już ewidentnym tego przykładem jest to, pamiętasz, Dr. Feelgood. Ich pierwsza płyta była płytą koncertową i była największym sukcesem tego zespołu.
0: No już nie powiem o takich legendach, niekoniecznie bluesowych, jak Grateful Dead, gdzie się mówiło, że w ogóle żadna studyjna płyta w ogóle nie może nóg myć temu, co oni robią na koncertach.
1: Ja nawet powiem, tu może mnie fani jak napadną i pobiją, że większość płyt Allman Brothers to koncertowych jest atrakcyjniejsza niż studyjne.
0: To wynika też z charakteru ich muzyki i z tego, że oni żyją improwizacją i żyją nastrojem. No ale do czego dążę? Dążę do tego Nicka Mossa, który przy mojej ambiwalencji, jak użyłem tego słowa, sobie powtórzę, jak już je zapamiętałem, bardzo
1: nie wyglądasz dzisiaj jak ambiwalentny.
0: Nie, to się cieszę. To jest biały bluesman i ta płyta koncertowa dorównuje, a może nawet przewyższa. Czyli mam już dwie płyty tego artysty. Z obydwu jestem bardzo zadowolony.
1: Ja słyszałem bardzo dobre recenzje od koleżki, który słyszał go na Chicago Blues Festival.
0: Aha.
1: Także w otoczeniu różnych tam repów takich i znakomitości, no już uznanych i te, po tamtej stronie Atlantyku, że wystąpił taki Moss i że się bardzo się tam dobrze przyjął.
0: No więc on różnych recenzentów też zaskoczył taką dojrzałością, bo on jak na bluesmana to jest młodziak i to jest biała formacja. Ja proponuję posłuchać, państwo też to ocenią. To jest długa, jak to nazywałem w maniaku, 10-minutowy, ale w ogóle mi się nie nużył. Zaznaczyłem go nawet z kropką na moich notatkach. Tytuł brzmi I Love the Woman i ja bym po prostu to polecał.

0: połykać szybko kanapki, bo ktoś czeka, a tu to gra w radiu. Trzeba mieć do tego pełną symbiozę, jeszcze użyję trudnego słowa, którym się przypomniało, synergię. No, się zmęczyłem, ale wiesz, o co chodzi.
1: No, to będę spolegliwy w tej sprawie.
0: Taki kawałek nie może trwać 2 minut 50 sekund, bo on musi cię wprowadzić w ten ruch taki. No,
1: no tak, ale ponieważ naszym zadaniem jest również zachęcać słuchaczy do tego, żeby jak taki smaczny kąsek kąsnął, to żeby sobie próbowali gdzieś wygrzebać całość, bo nie stać nas na to, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko w całości tutaj prezentować, no to, to potraktujmy to jako taką, no może nie kąsek, bo to jest taki dobra, gruba pajda, prawda, tego, co moc z sobą niesie. A skoro już mówię o takich różnych zachętach, to dla mnie, no ja też słucham radia, ale też bywa tak, że jak gdzieś tam pojadę w Polskę czy w świat, no to szukam różnych dziurek ze sklepikami muzycznymi i tam no, lecę po tych półeczkach i próbuję sobie wydłubywać jakieś różne ciekawostki.
0: Znam to uczucie, tak. Nie powiem, tak.
1: I pewnie to czasami wydłubuję taką rzecz, która mnie się wydaje ciekawostką, czy czymś, bo po prostu o tym nie wiedziałem. Być może, że dla rzecz fanów jest, są to rzeczy naturalne.
0: Ale w każdym domu leży taka płyta.
1: Ale mnie to sprawia ogromną radość, że no, znajduję coś takiego, o czym nie wiedziałem, fajne, sprzed lat. No to właśnie. I teraz taką mam przed sobą okładeczkę. Dziwny tytuł, No Prima Donna. A podtytuł już wszystko wyjaśnia, The Songs of Van Morrison. Aha. I tutaj są piosenki Vana Morrisona w bardzo różnych wykonaniach. Są również wykonawcy no, tacy odbiegający od tego mainstreamu rockowo-popowego, jak na przykład Liam Neeson.
0: Prawda? Ten aktor, tak?
1: I on też, on w zasadzie nie tyle śpiewa, ile coś tam melo recytuje, taki utwór Coney Island. Brian Kennedy to jest taki irlandzki znany wykonawca. Cassandra Wilson zabrała się na przykład za piosenkę Dona Morrisona, czy Elvis Costello. Na koniec jest Liza Stansfield, co to już specjalnie mnie nie bierze.
0: Ja ją lubiłem na urodę.
1: Ale to jest, niestety nadajemy na razie tylko bez obrazków.
0: Ja wiem, właśnie, to, tak. Nawet a nie ma zdjęcia tu?
1: Nie, nawet, a to nie jest ona, bo ja się...
0: Nie, ona ma pieprzyk.
1: No to mogła, tutaj mogli wyretuszować. Może to też przyzwoita kobieta. Tak, mówimy o zdjęciu...
0: Ale ciężko ocenić dalej, bo tylko jest do ramion, nawet powyżej.
1: Uzębienie ma bardzo.
0: Bardzo w porządku.
1: No i z tego krążka wybrałem dwa nagrania, dosyć chyba też zaskakujące, jeśli chodzi o połączenie z kompozycjami Vana Morrisona, bo You Make Me Feel So Free zaśpiewa Sinead O'Connor, nic z tego nizowego. Tak, i to jest dla mnie pierwszy taki numer Sinead O'Connor, który gdzieś się coś troszkę właśnie z takim bluesową konwencją kojarzy, bo ona mi się zupełnie z tego typu estetyką nie kojarzyło.
0: Ale tu ciekawe, bo ja ukradłem Jankowi wkładkę do płyty i tu jest Phil Coulter, taki współkompozytor różnych hitów popowych, gra na pianie i jest Shana Morrison, co ona może być jego córka.
1: To jest córka, no tak, właśnie. Nawet mam płyty Shany Morrison.
0: Ładnie śpiewa, bo ja nie znam.
1: W porządku. To znaczy właśnie to chyba jest najlepsze określenie, w porządku, bo to nie jest żadna oryginalna twórczość, ale no taka w tym klimacie. To troszkę się czuje, że to jest córka.
0: A ładna ona jest na wygląd? Nie wiesz.
1: No, ja nie wiem, czy mamy takie same gusta.
0: Rozumiem. Wygląda jak ojciec?
1: Zęby chyba też ma. Nie, jest wyższa i troszkę bardziej jest, że tak powiem, podługowata niż on.
0: To może ładne.
1: To wracam do tego, że będzie Sinead O'Connor, You Make Me Feel So Free, a potem Marianne Faithfull, która zaśpiewa piosenkę Madame George.

0: wprowadzenie do tego, co...
1: O, choroba. To będzie. Może ja teraz wycofam. Nic nie mówiłem.
0: Ale rzeczywiście nam się złożyło, bo ja mam przed sobą płytę też niewydaną przed chwilą, którą wykryłem, nie ukrywam, parę tygodni temu dopiero. Jej tytuł brzmi New Color of Paint, Songs of Tom Waits. I też nie wiem, czy może cała Polska już zna na pamięć każdą nutkę z tego kompaktu, a ja głupek dopiero to...
1: Albo przynajmniej może w zachodniopomorskim wszyscy.
0: Może tak być. A ja ją dopiero odnalazłem. No ale tak, Waitsa bardzo lubię. Nawet się pochwalę, nie pamiętam roku, ale wydaje mi się, że byłem absolutnie jednym z pierwszych radiowców, którzy nadawali Waitsa w radiu, ponieważ...
1: W polskim radiu.
0: W polskim radiu. Mój znajomy, który był zachwycony nim, mieszkał w Stanach przez parę lat, przywiózł zestaw chyba 5 analogowych jego płyt i zaproponował mi, żebym to zaniósł do radia i skopiował, bo jego zdanie to jest świetne. Ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym artyście i w Trójce pamiętam z takich trochę trzeszczących, bo on bardzo je zajeździł, ten znajomy, czarnych longplayów coś grałem. Teraz mam tę płytę, poza tym byłem, i ty też byłeś na jego koncercie.
1: Tak, fantastyczny.
0: Fantastyczny koncert. Zupełnie. Taka magia, taka poetyka, że...
1: Jeszcze, to już taki poza muzyczny element, że Waitsa postrzega się u nas jako takiego, no, szurniętego gościa jakiegoś, co to tak, pewnie tak. Jak do niego podejść, to
0: gryzie,
1: to strach.
0: Na przykład, przyje.
1: I miałem dwie relacje od ludzi, którzy próbowali z nim nawiązać kontakt. On mieszkał w Warszawie w Sheratonie i oba mówi tak samo, że oni weszli do westybulu, siedział sobie gościu na kanapie coś tam i czytał gazetę. Oni spostrzegli, że to jest Tom Waits, podeszli do niego z przestrachem czy coś nie tego i okazał się normalny człowiek, z którym można pogadać, reagujący na jakieś tam dowcipy, bawiący się językiem, bo coś go śmieszyło tam, już nie pamiętam, co to było, że jak brzmi polski język. No ale w sumie no, wydaje się, że poza tym takim filmowo-płytowym obrazem no, popaprańca takiego troszkę i szaleńca, no, że w porządku gość, no, czyli otwarty na kontakt z żywym człowiekiem.
0: Większość artystów, tych legend z Ameryki przede wszystkim i ze Zachodu, z którą miałem kontakt, a i ty miałeś wielokrotnie, właśnie przeczyła temu wizerunkowi kapryśnej, histerycznej gwiazdy. No ale wróćmy do tego Waitsa. Oczywiście jego dorobek jest ogromny, jego teksty są fantastyczne i trzeba naprawdę albo je sobie wydrukować z internetu, albo dokładnie śledzić, żeby docenić, co on tam wyczynia. Muzyka też, no naprawdę to jest kopalnia, z której można czerpać latami. To jest druga płyta o podobnym tytule, Songs of Tom Waits. Ta pierwsza mnie jakoś kiedyś nie zachęciła, bo nie znałem wykonawców, być może błąd popełniłem. Tutaj jest trochę więcej rozpoznawalnych nazwisk, a wybrałem do tej audycji dwójkę, no takich, których ja przynajmniej znam nieźle. Screaming Jay Hawkins, czyli fantastyczny wariat za Iputę z Peloniu, który moim zdaniem znakomicie wykonuje Waitsowskie Whistling Past the Graveyard, oraz Lee Rocker, którego bardzo lubię, taki 1/3 Stray Cats kiedyś, potem własna, dość rachityczna kariera rockabilly i takie roots, jak to oni teraz nazywają, który wykona tytułowy utwór tego składaka New Coat of Paint. Są tu jeszcze inni artyści, z których bym chciał podkreślić wykonanie Nico Case, takiego utworu Christmas Card from My Hooker in Minneapolis. Bardzo dobre. A właściwie co ja będę chwalił, co to jest moja płyta, czy ja mam sklep z płytami. Te dwa numery bardzo polecam i warto ich posłuchać. To może sobie Państwo zrobią głośnie albo nałożą słuchawki, bo bardzo to jest przyjemne.

0: Nie byłem na wielu koncertach Warrena Heinza i ekipy, ale przypuszczam, że to jest taki numer, że może być
1: wymienna
0: Going
1: nazwa,
0: to Berlin
1: tak.
0: Blues albo Going to Monaco Blues.
1: Going to Pruszków tak. Blues.
0: Ale bardzo fajne i to jest z tradycji Chucka Berry'ego, a później bardziej już taki bluesowy numer Champagne and Reefer. Też oczywiście kompozycja Warrena Heinza. 12 lipca Warszawa, Sala Palladium. Tak było.

0: agencja Tangerine i no, już to już jest chyba czwarty będzie koncert w Warszawie w listopadzie, bo będzie występował Othiel Burbridge, to jest basista Allman Brothers. Dotychczas udało im się już sprowadzić Derka Traxa, Warrena Hinesa, a przedtem jeszcze Joe Bonamassa. I to jest taki dla mnie fantastyczny przykład tego, jak mając pewną zakrętkę, można no, realizować marzenie swojego życia. Ja rozumiem, że marzeniem ich życia jest to, żeby wreszcie doprowadzić do tego, żeby Allmany się pojawili w Polsce. I być może, że to jest jakaś metoda, no, żeby Grega ojca przekonali pozostali, że tutaj są tacy fajni ludzie, co dobrze organizują, a do tego jest fantastyczna publiczność, która no, reaguje niezwykle. Oni mi opowiadali, że Warren był no, zupełnie zastrzelony tym, że publiczność zaśpiewała z nim jeden numer.
1: No bo z jego punktu widzenia to on przyjeżdża na inną planetę.
0: No, przyjeżdża na inną planetę, poza tym no, ma świadomość tego, że w radiu przecież go nie grają, więc skąd ci ludzie na Boga i w dodatku jeszcze w obcym języku potrafią zaśpiewać z nim piosenkę.
1: To trochę tak jakby Doda pojechała na zachodnie wybrzeże i Kalifornijczycy, surferzy śpiewali po polsku jej numer.
0: Aha, ale wiesz co, bo to takie mam wspomnienie z wakacji. Wprawdzie nie Doda, tylko taka druga dama, co ma też olbrzymie tutaj sprzęt.
1: Ewa Sonet.
0: Ewa Sonet,
1: oczywiście.
0: Tak. Ja nie wiedziałem, że istnieje taka artystka. No, jak byłem na wakacjach w słonecznej Italii, to w radiu, a miałem nastawione jakieś lokalne radio, zresztą nazywało się śmiesznie Radio Tre Network, czyli coś z trójką wspólnego. I tam jako jedna z gwiazd Power Rotation leciał taki utwór. Nie, nawet nie wiedziałem, bo nie zapowiadali, kto śpiewa, ale śpiewała osoba, no taki plastic pop jakiś po polsku. Szczęśliwie się okazało, że oni mają taki RDS wyświetlany w samochodzie, jak jechałem, sobie wyświetliłem, no i patrzę, Ewa Sonet,
1: no,
0: polska artystka, także...
1: Czyli w kolejności, bym powiedział, Kopernik, Maria Curie, Wałęsa i Ewa Sonet.
0: No to jak najbardziej, może nawet ta kolejność się troszkę zmienia teraz, bo kto to wie, co to był Kopernik.
1: No, no tak, to rzeczywiście. Pięknie. A ja przyniosłem coś, co nikt nie wie, co to jest. Jeśli mogę tak miękko przerzucić się do płyty, którą chcę nadać i uruchomić w maszynie. Janka spytałem, czy zna tych artystów. Tak popatrzył, powiedział szczerze i prawdziwie, że nie. To jest grupa nosząca nazwę Dead String Brothers, ale oni nie są ani Dead String, ani bracia, tylko to jest pięciu amerykańskich muzyków o zupełnie różnych nazwiskach. Ja nie ukrywam, że czasem kupuję płyty na czuja.
0: Po okładce.
1: Na okładce są jakieś samoloty rozbite. Nie, że to jest dobry pomysł
0: no,
1: i rekomendacja.
0: To jesteś słynnym pacyfistą, więc rozumiem, że to cię...
1: Nie, poczytałem jakąś recenzję, która ten debiutancki album chwaliła. No i padło tam hasło, które jest dla mnie rekomendacją, czyli że oni grają takiego teraz modne bardzo jest roots określenie. Co prawda jest drugie, które mnie demotywuje, bo nie przepadam za określeniem neo-country, bo po tym się kryją różne rzeczy, między innymi...
0: Może być zdrada.
1: Może być właśnie duża zdrada. Ale ci Dead String Brothers to country za dużo nie ma. Pobrzmiewają chwilami jak Jagger, mają fajne pomysły muzyczne i naprawdę jak na... Nie była to bardzo droga płyta. Jak na kupiony w ciemno kompakt... To żadnego wstydu, moim zdaniem, przynajmniej nie ma. A że w naszym spotkaniu nie ma chyba obligacji, żeby wyłącznie bluesa grać, prawda?
0: A nie ma takiej obligacji,
1: nie
0: absolutnie.
1: Ma. To Dead String Brothers, myślę, zmieszczą się w ogólnych naszych założeniach estetycznych dwoma utworami. I'm not a stealer i I know you dead. Niespokrewnieni z sobą Dead String Brothers.

To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa rozpoczęła i to chyba był jej debiut w tej audycji, pani prezydentowa Karla Bruni. Perfect Day, piękna, refleksyjna kompozycja Lou Reeda. Inicjatorem takiego oto rozpoczęcia naszej audycji jest jeden z naszych patronów, pan Piotr Fortuna, który zgodnie z apelem wystosowanym przeze mnie wiele miesięcy temu nadesłał propozycję swoich nagrań, które właśnie dzisiaj postanowiłem udostępnić światu. Pan Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że jego propozycja repertuarowo jest, jak sam pisze, może mało bluesowa. No, ale jest. Jest też na swój sposób kołysząca i na swój sposób troszeczkę bluesowa. Pan Piotr zażyczył sobie Lou Reeda Perfect Day i WWF1, czyli faza 1. Rzeczywiście oba te nagrania nie są specjalnie ubluesowione. A skąd Karla Bruni? Ano stąd, żeby jeszcze bardziej udziwnić początek tej audycji i jednocześnie umożliwić mi przejście do prezentacji dwóch nagrań, które umieścił na swojej liście pan Piotr Fortuna. No więc teraz będzie już ta wersja, o którą, jak sądzę, chodziło panu Piotrowi, czyli wersja piosenki Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda. To jest rok 1972, ta piosenka ukazała się na singlu, na którym poza Perfect Day był też najsłynniejszy chyba numer Lou Reeda, czyli Walk on the Wild Side. Ale w sumie historycznie rzecz biorąc, myślę, że Perfect Day mocniej nawet zaznaczył się w historii muzyki niż Walk on the Wild Side, bo był ten utwór przecież reinterpretowany i powtórnie nagrywany kilkakrotnie w historii, ale my zatrzymamy się przy tym oryginalnym, w którym obok Lou Reeda usłyszymy Micka Ronsona, który gra na fortepianie i także który był odpowiedzialny za aranżację smyczków, no i David Bowie, który gra tutaj na instrumentach klawiszowych. A więc pierwsze życzenie pana Piotra Fortuny, naszego patrona, oto Lou Reed, Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Drugi wybór pana Piotra Fortuny to utwór WW zatytułowany F1. Tych faz, tych F1 było w dyskografii WW kilka, a w wersjach koncertowych zapewnie kilkanaście, albo może i kilkadziesiąt. Ja wybrałem tę najwcześniejszą, pierwszą, którą też poznałem z jednej z pierwszych płyt WW. Oto faza 1.

W tym nietypowym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchaliśmy wyborów nagrań naszego patrona, pana Piotra Fortuny. Jednocześnie zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby przysyłali państwo do mnie nagrania, które stanowią państwa wybór. 2, 3 lub 4 nagrania maksymalnie, a ja będę starał się je umieszczać w naszych audycjach sukcesywnie w miarę tego, jak będą napływać. Proszę te życzenia najchętniej wraz z krótkim komentarzem, czy też jakimś odautorskim opisem kierować na mój adres internetowy, który brzmi baobab@radiobaobab.pl baobab@radiobaobab.pl. Czekam na zgłoszenia. No a teraz przechodzimy już do treści standardowej, chociaż ona też będzie troszeczkę niezwykła. Zacznijmy z przytupem.

Can't Stop Rocking, ZZ Top oczywiście. To jeden z moich ulubionych, powiedziałbym takich firmowych nagrań tej zasłużonej teksańskiej formacji. A tym samym chciałbym zasygnalizować udział w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jednego z najistotniejszych gitarzystów współczesnego elektrycznego bluesowego grania, czyli Billy'ego F. Gibbonsa. To artysta, który jest niezwykle wszechstronny w swoich poczynaniach, a chodzi mi o to, że nie tylko daje o sobie znać jako współlider i autor większości utworów grupy ZZ Top, ale także jest ogromnie poszukiwanym współuczestnikiem artystycznych poczynań innych muzyków, innych artystów i właśnie tej jego części działalności dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, bo wygląda na to, że zespół ZZ Top niespecjalnie ochoczo angażuje się do nowych nagrań jako zespół. Chociaż krążą plotki, które wspiera także sam Billy F. Gibbons, że być może doczekamy się niedługo w 2021 roku jakiegoś nowego nagrania, czy też całej nawet płyty ZZ Top. No ale my dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach Billy'ego Gibbonsa, które są firmowane przez innych artystów. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych nagrań Billy'ego Gibbonsa jako muzyka sesyjnego było nagranie zatytułowane Put It Right Back, kompozycja Waltera Trouta, umieszczona na albumie Along for the Ride, który filmuje John Mayall. I to jest zresztą taki album, na który John Mayall występuje w otoczeniu różnych artystów, oczywiście związanych z graniem około bluesowym. No ale ponieważ my dzisiaj o Gibbonsie, to posłuchajmy, jak brzmi Put It Right Back, nagranie zrealizowane w 2000 roku.

Billy F. Gibbons to nie tylko artysta, który jest rozpoznawalny w środowisku rockowo-bluesowym czy bluesowo-rockowym, ale także chętnie uczestniczy w tych przedsięwzięciach, które mają jakikolwiek związek z tradycją muzyki amerykańskiej. Hank Williams III to też taki troszkę nietypowy przykład artysty, który tradycji swojej, nie tylko rodzinnej, ale i muzycznej, ma przecież i muzykę country, i muzykę rockową, ale wybrał sobie troszkę inną, własną ścieżkę rozwoju i do tej ścieżki doprosił w 2002 roku właśnie Billy'ego Gibbonsa. Oto Hank Williams III w nagraniu Trashville, no a towarzyszy mu gitarowo Billy F. Gibbons.

Billy F. Gibbons należy do tych gitarzystów, którzy nie są przylepieni do jakiegoś jednego tylko typu gitary elektrycznej, ale niewątpliwie Les Paul, jeden z najsłynniejszych modeli Gibsona, to instrument, który w rękach Billy'ego Gibbonsa potrafi brzmieć zupełnie niezwykle i dlatego też, myślę, został Gibbons doceniony i zaproszony do nagrania takiej płyty, która jest hołdem dla Les Paula. Album nosi tytuł Les Paul and Friends i zgromadził on nagrania najbardziej doborowego zestawu gitarzystów przełomu XX i XXI wieku. Są tutaj na przykład Eric Clapton, Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Miller, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, no i jest także Billy F. Gibbons. Oto w jego wykonaniu z albumu, który jest hołdem dla Les Paula, utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Kilkakrotnie zdarzało się Gibbonsowi koncertować jako gość B.B. Kinga. Przyjaźń tych dwóch artystów została potwierdzona nagraniem, które znalazło się na jubileuszowej, można powiedzieć, płycie B.B. Kinga, czyli albumie o krótkim, ale jednoznacznym tytule 80, czyli płycie, która została zrealizowana z okazji 80. urodzin króla bluesa. Na tym albumie znalazło się wspólne nagranie B.B. Kinga i Billego Gibbonsa zatytułowane Tired of Your Jive.

Ciekawie zaprezentował się Bill Gibbons na wielkiej fecie zorganizowanej w październiku 2009 roku w Madison Square Garden okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało dwa dni, zgromadziło wielu artystów, którzy dostąpili zaszczytu uczestniczenia w Rock and Roll Hall of Fame i mieli oni prawo zaproszenia swoich gości do zaprezentowania siebie i swojej muzyki. Wśród nich znalazł się także Jeff Beck, który jako specjalny gości zaprosił Stinga, Buddy'ego Guya i właśnie Billego Gibbonsa, z którym za chwilę wykona utwór Hendrixa zatytułowany Foxy Lady.

0: Billy Gibbons, please. My boy. What a boy. Thank you so much. We're going to leave you with this.
1: Teraz będzie taki blok blaczek, bo to będą ledwie dwa nagrania utworów z kręgu muzyki country. A przecież wszyscy wiemy, że country and western i blues i rhythm blues i rock and roll w jednym tak naprawdę stoją domu. Więc nic dziwnego, że Billy F. Gibbons jest też postrzegany przez artystów z kręgu country and western jako ten, który może świetnie ubarwić swoją gitarą i swoim głosem ich przedsięwzięcia artystyczne. Oto teraz Billy F. Gibbons z Rodneyem Crowellem w utworze 56 Fury i z Ronnie Millsapem w nagraniu Southern Boys and Detroit Wheels.

Ten krótki przegląd sesyjnych dokonań Billego Gibbonsa chciałbym zakończyć dosyć nietypowym przykładem tej właśnie narracji. Oto Billy Gibbons liryczny. Liryczny do łez, można powiedzieć, bowiem usłyszymy wielki standard francuskiej muzyki, czy francuskiej chanson, bym powiedział, czyli La Vie en Rose. To jest fragment płyty Thomasa Dutronca, francuskiego gitarzysty i trochę wokalisty, który zaprosił Gibbonsa do udziału w nagraniach płyty zatytułowanej Frenchy. Proszę posłuchać, jak Thomas Dutronc wprowadził Billego Gibbonsa w krąg piosenki francuskiej La Vie en Rose.

Na zakończenie jednak powróćmy do prawdziwego Billego F. Gibbonsa, czyli do tego artysty, który blues i rock ma w swojej krwi. To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy wspólne przedsięwzięcie Diona i Billego F. Gibbonsa zatytułowane Bam, Bang, Boom. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Oczywiście w większości kompozycje Badego Gaja były wykorzystywane przez artystów ze ścisłego kręgu bluesowego, ale są też wyjątki. Takim wyjątkiem jest artysta muzyki country, Travis Tritt, który zresztą parokrotnie w swojej działalności nagraniowej i często też koncertowej udowadniał, że blues jest podstawą jego obecności w świecie muzyki. W 1992 roku ukazał się album Trouble, na którym Travis Tritt w otoczeniu trzech znakomitości gitary kantrowej zaprezentował swoją wersję kompozycji Badego Gaja Leave My Girl Alone.

Can't Quit the Blues to utwór, który, jak sądzę, powinien się znaleźć w repertuarze każdego szanującego się elektrycznego gitarzysty, no bo przekaz jest tutaj absolutnie klarowny. No i oczywiście jest to też kompozycja Buddy'ego Guya. Posłuchamy wersji Tommy'ego Castro z albumu Exception to the Rule.

Na chwileczkę wrócimy raz jeszcze do tego samego utworu, który rozpoczął to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli do kompozycji Buddy'ego Guya She's Out There Somewhere. To wersja niewątpliwie bardzo elektryczna i powiedziałbym nawet prawie że rockowa. No, bo też takim artystą bluesrockowym czy rock bluesowym jest przecież Walter Trout. Oto jego wersja She's Out There Somewhere z albumu Unspoiled by Progress.

Wspominałem, że choć z założenia mają być to kompozycje Badego Gaja, w których on sam nie bierze udziału, to będą dwa wyjątki i oto wyjątek pierwszy. Rok 2011, ukazuje się album zatytułowany Cyclone, firmowany przez 12-letniego wówczas Queena Sullivana. Wtedy jeszcze był podopiecznym Badego Gaja, który wyciągnął go na estradę, no i tak naprawdę dzięki Bademu Gajowi Queen Sullivan stał się właśnie już uznanym członkiem bluesowego środowiska. Buddy's Blues, kompozycja Badego Gaja i Toma Hembridge'a z albumu Cyclone w duecie gitarowym Queen Sullivan i Buddy Guy.

Utwory Badego Gaja znajdowały się przecież w repertuarze nie jednej przedstawicielki bluesowego grania i śpiewania, ale ja sięgnąłem do repertuaru pani Carolyn Gaines, wokalistki, ale być może przede wszystkim propagatorki bluesa, także bluesowej edukatorki, dziennikarki. A jeśli chodzi o powiązania rodzinne, córki znanego teksańskiego bluesmana Grady'ego Gainesa. W 2019 ukazał się album Carolyn Gaines zatytułowany The Thrill Is Gone i oto z tej właśnie płyty wersja pani Carolyn Gaines utworu Badego Gaja Damn Right, I Got the Blues.

0: Mick Jagger, yeah.
1: Teraz zaprezentuje się Monster Mike Welch, gitarzysta młodszego pokolenia, znany nam z występów chociażby na Jesieni z Bluesem w Białymstoku, który pod kierownictwem i produkcyjnym okiem Kida Andersena w 2023 roku opublikował album zatytułowany Nothing But Time. I właśnie na tej płycie znalazła się kompozycja Buddy'ego Guya zatytułowana 10 Years Ago. Monster Mike Welch.

jedną z najmniej chyba znanych kompozycji Badego Gaja, która za chwileczkę zostanie zaprezentowana w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, jest utwór zatytułowany The Dollar Done Fell. Ta kompozycja Badego ukazała się na jego koncertowym albumie wydanym w 1985 roku przez brytyjską firmę JSP, a my usłyszymy bardziej współczesną wersję pochodzącą z albumu Righteous Soul, który w 2024 roku wydał Albert Castilla. Do nagrania utworu The Dollar Done Fell Albert Castilla zaprosił jeszcze innego gitarzystę, czyli Jossa Smitha.

Na koniec tej prezentacji utworów skomponowanych przez Buddy'ego Guya w wykonaniu innych artystów zostawiłem taką wisienkę, a może nawet wiśnię, smakowitą bardzo. Wiśnia, bo no, to nagranie trwające prawie 11 minut. I znowu usłyszymy Buddy'ego Guya w towarzystwie. I to nie byle jakim towarzystwie, bo drugim gitarzystą będzie Eric Clapton. Panowie spotkali się podczas jednego ze słynnych koncertów Erica Claptona w Royal Albert Hall i nagranie My Time After a While ukazało się na albumie The Definitive 24 Nights Live. Zostawiam Państwa z Buddy'em Guyem i Ericiem Claptonem na najbliższe 11 minut. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Yes! Woo! Yes! Thank you so much!

0: マルジョワ。
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble. Z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor. I to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: Jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: No, taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona Góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery, właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. I stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro. I w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3, są ponumerowane. To całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. Zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: Luna.
1: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home, Got to Be Patient.
2: Oh, 1, 2, 3.

0: To był Michał Bąbelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krycka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się ku zaskoczeniu wszystkich Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. Tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. Także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

Ostrzegamy Państwa, że może ta audycja nie będzie najbardziej odkrywcza na świecie. Być może będziemy się ocierali dzisiaj trochę o coś w rodzaju the best of, ale stwierdziliśmy, że możemy sobie na to pozwolić raz na jakiś czas. A dzisiaj mamy audycję numer 7. Siódemka to szczęśliwa liczba, podobno, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. I w związku z tym, jak już tak przygazowaliśmy przy Steppenwolfie, to ja teraz proponuję T-Rexa i Get It On.

A teraz będzie sytuacja dosyć nietypowa, pokazująca, jak mecenat w muzyce potrafi napędzić tą właśnie muzykę. Nie jest to bynajmniej sytuacja, która dotyczy Włoch albo Portugalii, tylko jest to sytuacja dotycząca naszego polskiego podwórka. Nazwa zespołu bardzo wiele mówi i tłumaczy. Zespół nazywa się Dead Is Cash. Na pewno państwo znacie ten zespół. To jest właśnie jeden z tych przykładów pokazujących, że nie zawsze da się coś zrobić po taniości. Dead Is Cash w piosence Mr. B.B. King.

Muszę powiedzieć, że bardzo lubię obydwie płyty zespołu Daddy's Cash i żałuję, że od paru ładnych lat już nic nie nagrali, bo chyba ich ostatnie nagranie pochodzi sprzed 5 czy 6 lat. I myślę, że nasz syn Leon też bardzo tęskni, bo uwielbiał słuchać tych dwóch płyt, kiedy był małym dzieckiem. A wracając do naszej setlisty, szybkiej niezwykle, to teraz troszeczkę będzie nieoczywiście, bo czasami można jechać szybko, a w muzyce niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale może być też tam pewna płynność i jakiś taki dobry flow. I wydaje mi się, że tak jest w wypadku piosenki z filmu Jackie Brown, Bobby'ego Womacka, która nosi tytuł Across 110th Street. Posłuchajmy.

0: przepiękna jest ta piosenka. Ale Góreczka dała tutaj teraz taki moment w naszej audycji, w którym być może część Państwa po prostu przysnęła.
1: Gdzie tam przysnęła, ale w ogóle to tak sobie pomyślałam,
0: taka prowokacja.
1: Że to jest właśnie taka szybka jazda nocą, prawda? Że to się bardzo kojarzy właśnie z takim, z drogą szybkiego ruchu, a dookoła te wszystkie światła i latarnie. No ja tak to czuję.
0: Ja tutaj o tym przysypianiu powiedziałam jedynie w kontekście takim, że czasami zdarza mi się już trochę zmęczyć trasą i wtedy zupełnie niespodziewanie puszczam sobie właśnie ten kawałek. To jest utwór, który zagrał Frank London z Bobanem Markowiczem i jego orkiestrą i jest on w pewnym sensie kawałkiem zupełnie niespodziewanym w tej setliście, ale nie wiem dlaczego, ale te rytmy dodają mi skrzydeł. Powodują, że krew w moich skroniach pulsuje dwa razy szybciej niż przy niejednym utworze country. Przed Państwem Frank London i Boban Markowicz Orkiestra w utworze Liberman Funky Freilex.

0: trzeba przyznać, że w tej muzyce jest coś takiego, że myślę, że nadaje się też niesamowicie do jazdy rowerem, kiedy trzeba by było uciekać. Po prostu taki rytm szybki i tak. Myślę, że wbrew pozorom można by było prędzej przy Franku Londonie przekroczyć prędkość niż na przykład przy takim T-Rexie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, muszę przyznać, że czasami się zdarzało.
0: Ciekawe, czego słucha na drogach szybkiego ruchu nasz serdeczny kolega Jan Gałach, którego pozdrawiamy, znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Musimy go o to koniecznie zapytać, a jak uzyskamy odpowiedź, to na pewno się z Państwem podzielimy przy następnej okazji. A tymczasem z góry przepraszam, naprawdę z góry Państwa przepraszam, ale musiałam. Wiem, że to nie będzie nic oryginalnego, ale mieliśmy kiedyś z Sosnowskim taką historię, że mieliśmy wspólny wieczór i chyba poszliśmy nawet do jakiegoś klubu, ale nie bardzo, nie było fajnie i postanowiliśmy pojeździć dookoła Warszawy właśnie.
1: To był ten moment, kiedy otwarto różne obwodnice w Warszawie i postanowiliśmy je sprawdzić, jak szybko w nocy można nimi pojeździć.
0: Tak, jeździliśmy szybko dookoła Warszawy, słuchając właśnie tego utworu. Na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy.

0: To oczywiście był zespół Kings of Leon i ich największy hit na świecie, czyli Sex on Fire. Ale mam nadzieję, że się Państwo na mnie za tę oczywistość nie obraziliście.
1: Myślę, że ja chyba znam przynajmniej jeszcze jeden taki utwór, w którym hit powstał na dwóch akordach. A nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek Jamelli, Superstar. Myślę, że to jest
0: nie
1: ten
0: jest
1: sam...
0: moim ulubionym, ale tak, zarejestrowałam.
1: To jest ten sam poziom hitowości. Teraz będzie kolejny ogromny hit, którego prawdopodobnie...
0: Nie, nie mogę się zgodzić z tym. Jak to ten sam poziom hitowości? Sex on Fire i Superstar?
1: Oczywiście. Ja myślę, że... No, czy znasz jakiś inny kawałek Jamelli?
0: Ale znam wiele kawałków innych Kings of Leon i uważam, że jednak
1: słuchasz podczas
0: numer,
1: jazdy, a z
0: nie,
1: Jamelią
0: numer
1: może
0: Sex
1: być
0: on
1: problem.
0: Fire jest jednak lepszy niż Superstar.
1: Muzyka
0: Bardzo
1: jest,
0: proszę Państwa
1: muzyka
0: o
1: to nie są
0: poparcie.
1: zawody.
0: To prawda, nie są zawody, ale jednak jakoś tak
1: Przy
0: nie
1: Jamelli
0: czuję
1: też się
0: tego
1: fajnie
0: porównania.
1: jeździ. Naprawdę. Teraz będzie taki kawałek, który pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, czyli... Moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda. I Zach Wild jest tutaj postacią, którą na pewno Państwo znacie, głównie jako mega, absolutnie szalonego, jak mówi samo nazwisko, gitarzysty. A dla mnie Zach Wild jest również naprawdę bardzo ciekawym, interesującym wokalistą i zawsze lubiłem słuchać jego głosu. Zawsze tempr jego głosu przypominał mi trochę Caleba Followilla z Kings of Leon, ale również trochę Chrisa Stapletona. Kawałek, który chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zatytułowany Horse Called War i pochodzi, jak już wspomniałem, moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda, czyli odsłony w postaci projektu, który sam Zach Wild zatytułował mianem Pride and Glory.

To skoro już jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to ja znowu wracam na nasze rodzime podwórko i chciałabym przypomnieć kawałek dobrej polskiej gitarowej młódzki w towarzystwie uroczej Ani Brachaczek, do której mam ogromną słabość. W związku z tym utwór Love Shack w wykonaniu AC Drinkers i Ani Brachaczek właśnie.

Teraz będzie taki utwór, który być może wydawałoby się, że nie należy ta stylistyka do jakichś takich moich ulubionych i kojarzonych może z moim gustem muzycznym, ale wręcz przeciwnie. I tutaj chciałem podziękować Leonowi Sosnowskiemu, który mi tą płytę pokazał, bo według mnie to była jedna z najlepszych płyt zeszłego roku i bynajmniej nie jest to płyta jednego artysty, tylko jest to po prostu soundtrack. Ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Spider-Man Universum, a utwór zatytułowany jest What's Up, Danger?

0: I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego numeru na dzisiejszej naszej playliście, który pochodzi z jednej z moim zdaniem najbardziej niedocenianych płyt tego artysty w Polsce. Płyta nazywała się Rock Dust Light Star. Ja chciałabym pożegnać się z Państwem dzisiaj utworem, który może nie jest bardzo szybki, ale czuć w nim właśnie taką przestrzeń i taką jakąś wolność dla mnie, która też wiąże się z szybką jazdą i pomyślałam, że to może będzie trochę mniej oczywiste. Utwór nazywa się Blue Skies, więc jak najbardziej też koresponduje, mam wrażenie. Tym akcentem chcielibyśmy się z Państwem pożegnać.
1: Pojeździliśmy, poszaleliśmy, policja nas nie złapała, bramek nie rozwaliliśmy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tej szybkiej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali
0: Górecka.
1: i Sosnowski.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

to wydanie Blues Cornera będzie o letnich remanentach Anno Domini 2005. No i rozpoczniemy od czegoś, co miało sprawić, że koniec tego lata, koniec wakacji i zbliżające się obowiązki różnego rodzaju przestaną być tak uciążliwe i że będzie to rozjaśniało nam właśnie te oddalające się czasy relaksu i wypoczynku. A mówię o najnowszej płycie Erika Claptona, która równo z końcem wakacji ukazała się na naszym rynku. Płyta nosi tytuł Back Home. No i żeby wejść w jej klimat, posłuchajmy takiego oto przyjemnego nagrania.

Być może on sam dąży do stworzenia swojego własnego klimatu, a w stronę bardziej typowych bluesowych nutek ciągnie jego wieloletni przyjaciel, współproducent, znakomity klawiszowiec i współkompozytor wielu najlepszych nagrań Kreja, czyli Jim Parr. I za chwileczkę dwa nagrania właśnie kompozycji Jima, które świadczą o tym, że to właśnie on jest tą bluesową częścią The Robert Cray Band. My Last Regard i Two Steps from the End.

My Last Regret i Two Steps from the End. Dwa nagrania z nowej płyty Roberta Kreya, płyty zatytułowanej 20. Ta dwudziestka to nie oznacza wcale, że jest to 20. płyta w dyskografii Kreya, a 20 to tytuł jednego z nagrań tu zamieszczonych. Piosenka mówi o 20-latku, który ginie w bezsensowny sposób, w bezsensownej wojnie w Iraku. Nie oznacza to, że cała reszta repertuaru jest naznaczona takim protestem, czy naznaczona jakimś politycznym stygmatem. Wręcz przeciwnie, jak mówię, to jest płyta raczej rozrywkowa i to 20, ten antywojenny krzyk, troszeczkę ponad tę relaksowość wystaje. No ale muzycznie bardzo w porządku, tyle że nie bluesowo.

Sweet 16. Można powiedzieć, jeden z największych standardów bluesowych B.B. Kinga. Tym razem w wykonaniu zespołu, którym kieruje Joe Bonamassa, a jako wspaniałych specjalnych gości do tego nagrania Joe zaprosił Larry'ego Coryella i Jimmy'ego Halla, którego głos słyszeliśmy właśnie w tym nagraniu. I właśnie Jimmy Hall będzie niejako główną postacią tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Bo to jest postać bardzo oryginalna, trwająca od ponad pół wieku na scenie muzycznej, z różnymi oczywiście momentami w tej karierze, a wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy to Jimmy Hall wspólnie ze swoim bratem i siostrą postanowili zainicjować przedsięwzięcie muzyczne, które nazwano Wet Willie. Wet Willie wpasował się świetnie w to, co rozpoczęli The Allman Brothers Band, potem doszlusowali do tego koledzy z Lynyrd Skynyrd. No i Wet Willie miał w latach 70. bardzo mocną pozycję wśród wykonawców tak zwanego Southern Rocka. Posłuchajmy, jak brzmiało Wet Willie z Jimmy Hallem na czele w 1975 roku, kiedy to ukazała się ich czwarta płyta zatytułowana Dixie Rock, a na albumie tym znalazł się utwór Jailhouse Moan.

Lata 70. to były lata, no można powiedzieć, sukcesów. Umiarkowanych, ale sukcesów zespołu Wet Willie. Mieli nawet jeden ze swoich utworów, jedno z nagrań w pierwszej dziesiątce Billboardu, co należy uznać za sukces. No ale od lat 80. aż do początku XXI wieku w zasadzie trudno mówić o jakichś spektakularnych wydarzeniach w historii tego zespołu. Natomiast współlider, czyli właśnie Jimmy Hall, dawał od czasu do czasu znać o sobie jako wokalista lub harmonikarz uczestniczący w nagraniach czy koncertach innych wykonawców. Takim najbardziej znaczącym chyba okresem w latach 80. była współpraca Jimmy'ego Halla na zaproszenie Jeffa Becka w jego nagraniach i koncertach. Z albumu Flash z 1985 roku usłyszymy teraz utwór zatytułowany Ecstasy.

Renesans taki i artystyczny, i popularnościowy Jimmy'ego Halla, którego głos, harmonika, a czasami także i saksofon pozostawały w bardzo dobrej formie, nastąpił w XXI wieku. I tak oto na przykład na początku tego stulecia, w 2003 roku, ukazał się bardzo przyzwoity album zatytułowany Triple Trouble. Pod tym hasłem ukrywali się trzej znakomici wykonawcy utworów około bluesowych, czyli Tommy Castro, Lloyd Jones i właśnie Jimmy Hall. Posłuchajmy teraz z tego właśnie albumu nagrania zatytułowanego Whole Lotta Soul, w którym wszyscy ci trzej panowie dają o sobie znać. Tommy Castro wokalnie i gitarowo, Jimmy Hall wokalnie na harmonijce i na tenorze i Lloyd Jones wokalnie i na gitarze. Whole Lotta Soul, Triple Trouble.

2007 roku Jimmy Hall dołączył do zestawu artystów, którzy postanowili nagrać album zatytułowany Build Your Own Fire, poświęcony w całości pamięci i twórczości Eddiego Hintona. Tę płytę rozpoczyna nagranie, w którym Jimmy Hall wykonuje utwór Eddiego Hintona Still Want to Be Your Man, no a główną rolę wokalisty spełnia tutaj znakomity Delbert McClinton.

wkraczamy już z karierą Jimmy'ego Halla w drugie dziesięciolecie naszego stulecia. Rok 2019, płyta nosi tytuł Sweet Release i jest to taki benefis słynnego klawiszowca teksańskiego Reza Wynansa. Reza Wynans and Friends zgromadził wokół siebie wielu znakomitych artystów z kręgu muzyki zbliżonej do tego, w czym on się najlepiej czuł. W nagraniu Hard to Be usłyszymy przyjaciół Reza Wynansa, czyli Joe Bonamassa, Josha Smitha, Jacka Pearsona, Bonnie Bramlett i właśnie Jimmy'ego Halla.

Przyjaźń Joe Bonamassi i Jimmy'ego Halla owocowała także w polecaniu przez Joe Bonamassa Halla jako artystę towarzyszącego innym wykonawcom, których wspiera Joe Bonamassa. Wśród nich jest także znakomita gitarzystka i wokalistka Joanna Connor. Na albumie Joanny zatytułowanym 4801 South Indiana Avenue w 2021 roku wydanym zaistniał także Jimmy Hall. Oto w wykonaniu Joanny Connor i Jimmy'ego Halla Destination.

Dzięki pomocy i współpracy Joe Bonamassy Jimmy Hall doczekał się także własnej płyty w 2022 roku. Płyta nosi tytuł Ready Now i znalazł się na niej bardzo przyjemny bluesik. To kompozycja Halla i Bonamassy Will You Still Be There?

No i teraz na koniec tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wyznam, że pomysł, żeby zająć się twórczością Jimmy'ego Halla, wynika głównie z tego, że pojawia się on także w Polsce. Pojawia się w Polsce na Suwałki Blues Festival jako uczestnik szczytu bluesowego Devona Allmana. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować żywe, koncertowe nagranie z tego ich wspólnego występu, a to wydanie pierwszego odcienia bluesa kończymy płytowym nagraniem Devona Allmana z Jimmy Hallem. Utwór nosi tytuł, ach jakżeż piękny, Blues is a Feeling. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

мне очи мои уезжали, и не моглем их с ней сдъёнть. Час на лонках ще пендило, хотяж не раз зимно нам, бр-бр, но бо в дому як би было, тутай вельбею, а там... Татка тка и матка тка, прачка чка и теж там тка. Gdy dożyliśmy tej chwili, kiedy ślub nam przyszło brać, to rodzice się zgodzili, lecz zaczęli więcej tkać. Tylko trochę jadła skubną i już pędzą wątek pleść. I na przykład w noc poślubną nagle tuż nad nami. Cześć, tatka tka i matka tka, praczka czka i też tam tka. Kilka lat rządzeniem losu pracowity tata zgasł. Ach, ach, potem mama w ten sam sposób z praczką opuścili nas. Potem żona po kryjomu znikła z panem z vis-a-vis. Ach, ach, może teraz spokój w domu gówno w nocy straszą. I tatka tka i matka tka, praczka czka i też tam tka.

0: uiści, nie uiści.
1: Nie uiściła, a przecież ostatecznie mógł dewiza. Chyba suma nie była taka wygórowana.
0: Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał.
1: Oczywiście.
0: Odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał.
1: Polak nigdy.
0: A kiedy wschód wpełzły ciut na fraskaki, rodak by nie mówił, że nie zapłaci.
1: Och,
0: Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kartani. Za oknem wiew powiał drzew na fraskati. Oskulaci?
2: Oskulaci.
0: A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Oskulaci, oskulaci.

Mam nadzieję, że się Państwu podobało i że nie odstraszyło Państwa to słowo techno, które czasami w niektórych kręgach jest słowem niemal zakazanym. A teraz przejdziemy do bardziej bezpiecznych klimatów i do już dość leciwej płyty Jasona Mraza z 2008 roku We Sing, We Dance, We Steal Things, ponieważ Jason Mraz użył tam bardzo dużo instrumentów dętych, a jest to muzyka właściwie nieco popowa, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A w ogóle to się okazało przy okazji tej audycji, że bardzo lubię instrumenty dęte. I nie mogłam się zdecydować, tak wiele utworów miałam w zanadrzu z instrumentami dętymi, które mogłabym dzisiaj Państwu pokazać. Chyba będziemy musieli zrobić kiedyś jakąś dogrywkę. A tymczasem Make It Mine, Jason Mraz.

Żeby zrobić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej energetycznie, ponownie przeniesiemy się do naszej ulubionej Australii. Tam mieszka jeden z najwspanialszych hamondzistów i klawinecistów na świecie, czyli Leitchie Dolly, który w 2017 roku na festiwalu bluesowym Blues on Broad Beach zaprezentował swój projekt rozszerzony o sekcję dętą. Leitchie Dolly and the Horns of Conviction w piosence We Are Free.

Let You Dolly, a teraz będzie Hello Dolly, czyli klasyka gatunku w wykonaniu cudownego Louisa Armstronga.

ponieważ był Louis Armstrong i nagle znaleźliśmy się w kręgu wykonań klasycznych, to tą piosenkę chciałbym szczególnie zadedykować mojej ulubionej, najwspanialszej góreckiej. Oczywiście pędzę tutaj z wyjaśnieniem, że ponownie piję do jej filmowych sympatii. Może wytłumaczymy się po piosence. Sammy Davis Jr. w piosence Let There Be Love.

Muszę Państwu powiedzieć, że jestem wzruszona tą dedykacją. Jestem wstrząśnięta, niezmieszana. A jeszcze wytłumaczę się z kontekstu. My bardzo z Sosnowskim lubimy film, który nosi tytuł Wszystko jest iluminacją. Bardzo polecam, cudowny film, zresztą z fantastyczną muzyką. I jeden z bohaterów ma takiego wrednego psa, który jest właśnie nazwany na cześć samego Davisa Juniora i nazywa się Sammy Davis Junior Junior. A teraz zupełnie zmieniamy klimat. Będzie trochę cięższych brzmień, ale bardzo ciekawych. I już kiedyś ta formacja pojawiła się u nas z utworem Wake Up, a tym razem utwór z najnowszej płyty zatytułowany Depot z Sofią Uristą na wokalu. Brass Against.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że kureczka w tej audycji ponownie nabrała ognia i pędziła z wyborem piosenek, pędziła do tego stopnia, że zanim zdążyłem się zdecydować, ona miała już ustaloną całą playlistę na dzisiejszą audycję, dlatego też kolejny utwór za połowie właśnie wspaniała i jedyna w swoim rodzaju kurecka.
1: Mam po prostu trochę krótsze utwory, proszę Państwa.
0: To nieprawda jest.
1: A czasami Sosnowski trochę się obija. Co zrobić? W każdym razie jeszcze chciałam...
0: To również jest nieprawda.
1: Jeszcze chciałabym Państwu pokazać, że instrumenty dęte mogą pięknie brzmieć absolutnie w każdym gatunku. I dodatkowo potwierdzić moją teorię, że nie ma... Że w każdym gatunku jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre rzeczy. I teraz będzie cudowny projekt międzynarodowy nazywany Rebel Babel, na którego czele z polskiej strony stanął przede wszystkim artysta Luk, czyli inaczej zwany LUC, który grupuje nie dość, że z różnych krajów orkiestry dęte, bardzo często są to orkiestry jakieś związane na przykład ze strażakami, albo jakimiś służbami mundurowymi, albo jakieś szkolne, jak i artystów z przeróżnych krajów. Mamy tutaj Holendra, mamy naszych polskich artystów, mamy wspaniałych artystów z Barcelony. I klip do tego utworu został właśnie nakręcony w Barcelonie. Polecam też go obejrzeć, bo jest bardzo pozytywny. I to jest cudowne, kiedy tak dużo ludzi się zbiera i z różnych krajów, z różnych kultur i coś z tego wychodzi cudownego. Jedyny mój ból, muszę o tym powiedzieć, to to, że kiedy porównamy sobie te dwa utwory, Brass Against i Rebel Babel, to widać, że Rebel Babel mogłoby mieć ten numer tak zmiksowany, żeby te instrumenty były trochę bardziej z przodu, bo tam jest ich taka masa, taka ogromna masa, że aż szkoda, że bardziej ich trochę nie słychać. Ale to moje marudzenie. A tymczasem posłuchajmy utworu zatytułowanego Manifest w wykonaniu ekipy Rebel Babel.
2: Entonces la lucha continúa en Londres, a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras.

Przejdźmy zatem do kolejnej piosenki. Wspominałem kiedyś już o najseksowniejszym puzoniście, chociaż trudno mi ocenić, czy on faktycznie jest najbardziej seksowny, ale na pewno nikt tak seksownie nie gra na puzonie jak Dennis Rollins. Zatem Dennis Rollins w piosence Sold Out.

A tymczasem wracamy znowu do Polski, bo naprawdę mamy ogromny potencjał instrumentów dętych w naszym kraju. Jest taka fantastyczna orkiestra, która nazywa się Dziubek Band i którzy przede wszystkim funkcjonują jakoś tak eventowo, ale robią cudowne rzeczy. W sumie żałuję, że na przykład nie wrzucają swoich interpretacji na Spotify, nie wydają płyt, bo są znakomici. A żeby to Państwu pokazać, to chciałabym zaprezentować teraz ich medley złożony z dwóch utworów, z utworu Moloko i z utworu Skrillexa, który wykonali w ramach jednego z talent show parę ładnych lat temu.

0: Dubstepa też się da zagrać na dętkach, jak się okazuje.
1: Na dęce da się zagrać wszystko, podobnie jak na grzebieniu. Zupełnie niespodziewanie zbliżyliśmy się do ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, który to utwór ku mojemu i Państwa zaskoczeniu zapowie Górecka.
0: Musicie Państwo mi chwilę wybaczyć, bo potrzebuję ściągi, żeby przeczytać ten tytuł. Jest tak bardzo trudny i trochę żałuję powoli, że wybrałam ten utwór. Ale chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, która pojawiła się podczas koncertu Mitch and Mitch i Zbigniewa Wodeckiego 1976 Space Odyssey. Ale jest to właśnie jedyny utwór, który nie pochodzi z tej płyty oryginalnie, tylko jest to utwór przede wszystkim Mitch and Mitch. I nosi tytuł Minia Temozia Uma Arma Prate Conquistar. Oczywiście zupełnie nie umiem tego wymówić, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Podpowiem, że jest to piosenka z płyty The Space Odyssey z najdłuższym tytułem, więc na pewno łatwo Państwo rozpoznacie. Ale jest bardzo przyjemna, mimo że trwa 7 minut, znakomicie wprowadzi Państwa w dobry nastrój o tej nietypowej dla nas porze.
1: Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

planować sam, tylko skorzystał z czegoś, co było gotowe, pewne i świetnie brzmiące. No to posłuchajmy, jak w 2008 roku Trini Lopez gra i śpiewa Rambling Man, Lady Madonna i You Never Can Tell.

co Albert Lee wspólnie z Jimmym Page'em i innym uczestnikiem późniejszym przygody pod nazwą Led Zeppelin, czyli Johnem Paulem Jonesem, nagrali w 1966 roku. Wówczas to spotkali się w studiu i powstała płyta długogrająca na 33 1/3 obrotów No Introduction Necessary. Płyta, która nigdy nie znalazła większego komercyjnego poklasku, ale do dzisiaj stanowi biały kruk dla tych, którzy ją posiedli, tak jak Radio Baobab w formie analogowej. No i z niej właśnie przy lekkich tylko trzaskach chciałbym przypomnieć utwór zatytułowany One Long Kiss, w którym Albert Lee, Jimmy Page i John Paul Jones dają znać o sobie po raz pierwszy wspólnie i dobitnie.

relacjami, a chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na powrocie do bluesa, który John Lord wykonał wspólnie z zespołem The Hoochie Coochie Men. W 2007 roku ukazał się album zatytułowany Danger White Man Dancing, w którym John Lord zaprezentował się jako miłośnik starych, dobrych brzmień. Chociaż przecież zdarza mu się teraz dosyć często oscylować pomiędzy takimi właśnie starymi brzmieniami, macierzystym brzmieniem Deep Purple i klasycznymi dźwiękami, bowiem John Lord komponuje i nagrywa wspólnie z dużymi składami symfonicznymi. Ale my zatrzymamy się przy tym, co redakcja Radia Baobab lubi najbardziej, a kocha stare, dobre i być może już troszkę osłuchane dźwięki, no ale zawsze przyjemnie się tego słucha. The Hoochie Coochie Men z Johnem Lordem w dwóch nagraniach. The Blues Just Got Sadder i Hoochie Coochie Men.

albo standardów bluesowych, albo nagrania własnych kompozycji Diona, które też brzmiały jak owe bluesowe standardy. Posłuchajmy trzech nagrań z tych dwóch płyt. You Better Watch Yourself, Baby, What You Want Me To Do i If I Had Possession Over Judgment Day. Dion XXI wieku.

Made Up Mind. Nagranie, które uzyskało nagrodę Grammy w 2023 roku w kategorii Best Americana Performance. To był w ogóle niezmiernie udany rok dla Bonnie Raitt, jeśli chodzi o nagrody Grammy, no bo po 7 latach milczenia jej album wydany w 2023 roku, zatytułowany Just Like That, został nagrodzony aż 3-krotnie nagrodą Grammy. 2 nagrody Grammy za tytułowy utwór Just Like That, no i ta 3. za Made Up Mind. Dlaczego na Made Up Mind się skoncentrowałem? Ano dlatego, że kompozytorami tego utworu są bracia Landreth, David i Sydney, którzy występują jako The Bros Landreth, Kanadyjczycy. I oni właśnie dostarczają od czasu do czasu różnym wielkim tego muzycznego świata własnych kompozycji. No a potem od czasu do czasu, nie za często, ci wielcy decydują się także, żeby urozmaicić własne nagrania The Bros Landreth. I tak też się stało w przypadku Bonnie Raitt, która 2 lata po sukcesie Made Up Mind uczestniczyła gościnnie w nagraniach The Bros Landreth i na płycie Dog Ear znalazł się utwór zatytułowany Knuckles. Oto Bonnie Raitt i The Bros Landreth.

Domyślają się więc Państwo może, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać Bonnie Raitt w duetach z innymi wykonawcami. Będzie sporo tak zwanych greatest hits, ale będę się starał także docierać do tych nagrań, które są mniej znane, a równie piękne. Jeśli chodzi o owe greatest hits, no to myślę, że jednym z najbardziej takich znanych duetów Bonnie Raitt jest duet z Johnem Lee Hookerem, który znalazł się na albumie The Healer. Tytuł też bardzo, bardzo znany. I'm in the mood. John Lee Hooker, Bonnie Raitt.

Kolejny gigant, który zażyczył sobie współpracy z Bonnie Raitt na swoim własnym albumie, to Buddy Guy. To był rok 1993, bo chciałbym, żebyśmy tak prześledzili mniej więcej 30-lecie takich duetowych współpracy Bonnie Raitt z innymi artystami. Zaczęliśmy od Hookera, to był 89 rok, no teraz mamy 1993 i oto Buddy Guy z Bonnie Raitt w kompozycji Johna Hayata, Feels Like Rain.

0: Charakterystyczne jest to, że Bonnie Raitt jest taką artystką, którą przyciągają do współpracy artyści nie tylko z kręgu około bluesowego, ale także z tych wszystkich kręgów, które mają w sobie żywy puls. Taki przecież puls ma też muzyka Williego Nelsona, który w 1993 roku na albumie Across the Borderline zawarł utwór Getting Over You i wykonał go wspólnie z Bonnie Raitt.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate.

Bonnie Raitt to nie tylko fantastyczna wokalistka, ale także świetna gitarzystka. I to specjalizująca się w zasadzie w technice slide. Jej męskim odpowiednikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technikę, jest Sonny Landreth. I oto oni oboje zagościli w 1995 roku na albumie Juniora Wellsa zatytułowanym Everybody's Getting Them Sometimes. No i właśnie wspólnie wykonali tytułowe nagranie z tej płyty.

John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Nelson, Junior Wells, no to teraz kolej na B.B. Kinga. Na tym swoim znanym albumie, na którym wyłącznie prezentował duety z wielkimi tego świata, B.B. King zaśpiewał także piosenkę z Bonnie Raitt. Baby, I love you.

Ci królowie muzyki od czasu do czasu właśnie nagrywają takie płyty, w których prezentują się w duetach ze swoimi czasami mniej znanymi nawet przyjaciółmi. Ja nie wartościuję ich, bo po prostu popularność i medialność nie zawsze idzie w parze z jakością. No a tutaj jakość jest absolutnie gwarantowana, stąd też i wielki Ray Charles pod koniec swojej kariery na albumie Genius Loves Company pomieścił nagranie w duecie z Bonnie Raitt. Do I ever cross your mind?

Wspominałem już ową zdolność dostosowania się do różnych dziedzin współczesnej muzyki przez Bonnie Raitt. W 2004 roku tę tezę potwierdził jej udział na płycie gigantów muzyki reggae. Toots and the Maytals zaprosili Bonnie Raitt i wspólnie z nią wykonali utwór True Love is Hard to Find.

A teraz duet dwojga wykonawców, którzy mają na swoim koncie no prawie że rekordową liczbę nagród Grammy. Vince Gill ma wśród wykonawców muzyki country zdecydowany prymat w tym zakresie. No a jeśli chodzi o wykonawców i wykonawczynie około bluesowo, myślę, że Bonnie Raitt również jest liderką. Oto w ich wspólnym wykonaniu Vince Gill i Bonnie Raitt w utworze The Rock of Your Love.

pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku ukazał się album Get On Board Erika Biba. Ukazał się album Get On Board Erika Biba. I tutaj też znalazła się piękna jego własna kompozycja If Our Hearts Ain't In It. Oczywiście zaśpiewał tę pieśń Bib w duecie z Bonnie Raitt.

I na zakończenie tych duetów Bonnie Raitt zachowałem Polonikum. Oto Bonnie Raitt w kompozycji Lecha Wierzyńskiego, czyli lidera The California Honey Drops. W 2017 i 2018 roku The California Honey Drops towarzyszyli jako tak zwany support act w trasie koncertowej Bonnie Raitt i Bonnie tak przypadły do gustu propozycje Lecha Wierzyńskiego i jego przyjaciół z California Honey Drops, że pojawiła się na albumie tego właśnie zespołu, na albumie zatytułowanym Call It Home. Oto The California Honey Drops z udziałem Bonnie Raitt w tytułowym nagraniu z tego albumu. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Myślę, że zasługa w tym producenta albumu, czyli Steve'a Jordana, tak, tego, który jest teraz jednym z The Rolling Stones, a który też dobrał sobie wspaniałych współpracowników. No on oczywiście perkusista, do tego jest basista Pino Palladino, który no, grywał i z Ericiem Claptonem, i z Johnem Mayerem, i multiinstrumentalista, nie tylko klawiszowiec, czyli Larry Campbell. Do tego od czasu do czasu jeszcze słychać saksofonistę Jamesa Cartera. To wspaniałe towarzystwo sprawiło, że ta płyta, która nosi tytuł Lavette z wykrzyknikiem, rzeczywiście zasługuje na wykrzyknik. Z albumu tego wybrałem In the Meantime, kompozycja Randalla Brambletta, a dodatkową atrakcją jest udział gitary Johna Mayera.

Płyta Lavette z wykrzyknikiem Betty Lavette jest oryginalna również dlatego, że wszystkie umieszczone na niej nagrania są w sferze kompozycji dziełem jednego twórcy, Randalla Brambletta. Któż to jest Randall Bramblett? Zapytała być może znaczna część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo nie jest to jakaś pierwszoplanowa postać muzycznej sceny. Otóż dla kogo nie jest, dlatego nie jest, bo przecież Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej związanej z rockiem z południa, no od pół wieku przynajmniej. Jest klawiszowcem, gra na saksofonie, komponuje, no i też śpiewa, nagrywa własne płyty. I chciałbym teraz zaprezentować go w jego własnej twórczości, nawiązującej zresztą do utworu, który rozpocząłem audycję, czyli do nagrania Betty Lavette, bo to nagranie nosiło tytuł In the Meantime. A The Meantime to jest tytuł albumu, który ukazał się w 2010 roku, a który filmuje właśnie Randall Bramblett. Posłuchajmy autorskiego wykonania utworu pod tytułem Driving to Montgomery, Randall Bramblett.

Jak już wspominałem, Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej od pół wieku. Głównie zresztą jest związany z tą częścią Stanów Zjednoczonych, która muzycznie kojarzy się z rokiem z południa. Przez kilka dobrych lat był uczestnikiem przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Sea Level, czyli takiego southern rockowego zespołu, który założył Chuck Leavell. A Randall Bramblett był w tym zespole znaczącą postacią nie tylko instrumentalną, ale także dostarczał wielu kompozycji. Z albumu Cats on the Coast z 1977 roku słuchamy teraz utworu That's Your Secret, zespół Sea Level.

szczególną sympatią darzę ten okres w działaniach muzycznych Randalla Brambletta, który wiąże się z jego udziałem w trasach koncertowych Grega Allmana. W 1974 roku ukazał się piękny album zatytułowany The Greg Allman Tour, na którym pomieszczono nagrania z bardzo silnie zaznaczonym udziałem właśnie Randalla Brambletta. Oto z tej właśnie płyty piękna wersja Queen of Hearts.

0: Kolegie.
1: Twórczością kompozytorską Randalla Brambletta zainteresował się już dosyć wcześnie, bo w końcu lat 70. Delbert McClinton. Myślę, że obaj panowie mają bardzo zbliżony punkt widzenia muzycznego świata i muzycznych emocji. Nic więc dziwnego, że na mojej ulubionej koncertowej płycie Delberta McClintona znalazła się piosenka Randalla Brambletta zatytułowana Plain Old Making Love. Delbert McClinton z albumu Live from Austin, Texas.

Twórczość autorską Randalla Brambletta doceniała też i myślę, że docenia nadal Bonnie Raitt. Na dwóch przynajmniej jej albumach znalazły się kompozycje Randalla Brambletta. Na płycie Slipstream z 2012 roku utwór Used to Rule the World właśnie Randalla Brambletta otwiera zestaw tej płyty.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia Randall Bramblett zaprzyjaźnił się muzycznie z Rogerem Glaverem. Tak, tak, tym związanym na co dzień z zespołem Deep Purple, który na boczku od czasu do czasu nagrywa własne płyty z formowanym przez siebie zespołem The Guilty Party. Znaczącą rolę w tym gronie odgrywa właśnie Randall Bramblett, który nie tylko pomaga Rogerowi Glaverowi grać i aranżować utwory pomieszczone na ich płytach, ale także jest współautorem większości kompozycji. Oto z albumu Snapshot Roger Glaver i Randall Bramblett w nagraniu It's Only Life.

Wracam jeszcze do płyty Lavette, którą rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie z Bielszym Odcieniem Bluesa. Znalazło się tam też nagranie, oczywiście jest to kompozycja Rondala Brambletta, zatytułowane See Through Me. Jako specjalnego gościa w tym nagraniu Betty Lavette wyróżniła Pedrito Martineza, latynoskiego perkusjonistę, także kompozytora.

A skoro już trafiliśmy na Pedrito Martineza, to chciałbym zakończyć to właśnie spotkanie z Wierszym Odcieniem Bluesa jego nagraniem z Ericiem Claptonem. Na płycie Acertijos, czyli Zagadki, która ukazała się w 2021 roku, pojawiły się aż 3 nagrania, w których znaczącą rolę odgrywa gitara, a w jednym z nich także i głos Erica Claptona. Wiem, że fani Claptona nie są przekonani do tego rodzaju współpracy Sir Erica. Ja też nie jestem specjalnie zachwycony tym, co Eric zagrał na płycie Pedrito Martineza. Traktuję to raczej jako swojego rodzaju ciekawostkę i dowód wszechstronności boga gitary. Proszę posłuchać, jak Pedrito Martinez i Eric Clapton podeszli do nowej wersji słynnego My Father Eyes. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zagrewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Najbliższe prawie 90 minut spędzimy w towarzystwie i z muzyką Johna Mayera, artysty, który znaczy dla mnie wiele, bo tak naprawdę od niego zaczęła się moja fascynacja bluesem. Od niego też tak naprawdę nauczyłem się rozumieć, o co chodzi w tym bluesowym graniu i od niego wreszcie zaczęła się moja promotorska, że tak powiem, kariera, bo to był pierwszy zagraniczny artysta, którego udało mi się własnoręcznie, choć oczywiście z pomocą Skarbu Państwa, sprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Mayerem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: bywały sygnałem do transmisji koncertów, artystów związanych oczywiście z tytułem, czyli z pierwszym odcieniem bluesa. Przez dziesięciolecia było tych koncertów kilkadziesiąt. Występowali wtedy artyści z kraju, a także i ze świata. I pomyślałem sobie, że warto by było może od czasu do czasu nawiązać właśnie do takich przeżyć koncertowych związanych z kasłem pierwszy odcień bluesa. Wspomnimy sobie trójkę wykonawców, którzy wraz z hasłem pierwszy odcień bluesa prezentowali swoją muzykę słuchaczom. Oto pierwszy gość.
1: We want to invite a special guest on the stage, Jan Gawak. He's going to play some violin for you guys. We're going to do a blues song, which is a very old blues song by Robert Johnson with the aid of Jan here, and this one's called The Crossroads.

0: Thank you very much. Ian Gallagher.
1: Willie Edwards, lider grupy Willie and the Bandits, przedstawił ten utwór i także zaawizował udział w nim gościa, którym był nasz znakomity Janek Gałach. Willie and the Bandits jako trio wystąpili pod hasłem Pierwszy odcień bluesa we wrześniu 2015 roku. Wtedy jeszcze to było trio. W 2020 roku, i to jest poniekąd przyczyna, dla której słuchamy dzisiaj takich wspomnienionych nagrań, ten zespół jest już kwartetem, a dowiedziałem się o tym, bo dostałem na początku 2020 roku ich nowy, nowiuteńki album zatytułowany When the World Stood Still. Słuchając tej płyty, przypomniałem sobie żywe kontakty z Willem i jego kolegami, no i stąd też pomysł na tę właśnie audycję. Jak już wspominałem, w Polsce występował Willie z dwoma swoimi przyjaciółmi, czyli było to trio. W 2022 roku to jest już kwartet. Willie gra oczywiście na swoim fantastycznym gitarowym sprzęcie, przede wszystkim na slajdzie, i śpiewa, a towarzyszą mu w chórkach Harry McHale, który gra na gitarze basowej, a także wtedy, kiedy wymaga tego aranżacja na syntezatorach. Matthew Gallagher gra na organach Hammonda, mellotronie, także od czasu do czasu na gitarze, no i też śpiewa chórki. A na perkusji gra Tom Gilkes. Płyta When the World Stood Still to szósty już album w dorobku Willie and the Bandits i niewątpliwie jest on najbardziej urokowionym albumem z tych, które ja dotychczas poznałem. Oto z tego albumu utwór zatytułowany I'm

Grupa Willy and the Bandits jest uważana za jeden z najatrakcyjniejszych scenicznie zespołów grających tę właśnie naszą ulubioną muzykę. Mówię oczywiście o rynku brytyjskim. Willy jest niezmiernie żywiołowy nawet wtedy, kiedy siedzi grając na swoim lap steelu, a do tego zawsze potrafi atrakcyjnie ubarwić swój organizm różnymi elementami, a to zabawnym kapelutkiem, a to bardzo kolorowym wdziankiem. No ale przede wszystkim liczy się muzyka. I to, co wcześniej powiedziałem, że album z 2022 roku jest mocno urokowiony, wcale nie świadczy o tym, że zatracił swoje bluesowe korzenie. Oto kolejne nagranie z albumu When the World Stood Still, Willy and the Bandits i Solid Ground.